przed lupy na jazelfy nystań. Beczu mocy willa, piołę des ensign. Bez zaplejnie, lupy na jazelfy nystań.